0: i galeba dwa. Od Baga do Portoróża.
1: Ty i ja i galeba dwa.
2: To je Politen aktualu.